0: Ajde, evo je. Ajde, ide ovo. Smajaba.
1: Mače! Valja!
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.